Tiri kulisa za chikare kare magure aya zvinopano ikali nyanga apa toenda kuyapinza Lazaro Vinyu adatisia abvi zviripo zvinzada kubare kana kuda pfumatane kana ugarike kaone vanzako tangwa kuti mangwana ndiwewo uchadzada kubasa.

Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irufakaza mabasa yomuchindawo.

Tisu Radio Mosambique tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manica 900G11 ne 900G21 Antena Nacionale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.